0: Mutum izu karfe 8 daidai.
1: Ma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, barkamu.